Mora, mora, vulanga, kwizi. Mora, mora, vulanga, kwizi. Susawe. Mora, mora, vulanga, kwizi.